0: pfupa dambura musweto kuchini vanwe ndinga dovandari kutova SVP zvine havori onofa SVP kamuntu kune basi chakwene muntu samuntu mara kachitu kwezi vachita zvo zvito hauna chine vapfanga kavo so mangwara ezvo zvine ndokwamba zvone ndizvine mangwara arikudzanga azuri zvone zvodhara sezvo ndibambori ungasitova nechitichi zvanga sumbanga kachori ndihechi chone chone
1: Sasuna rakobona zvichiko bvelera hapa labo upone ya Kempton Park na bupo hatsini rikodhuwa nori zvitumbu zvine zvakowana ndizva vatu vabafumakadzi ili ndikoto referenga kalori zvingakona dziya nauri arali kuchikopfi muiti wazvo ndi muthu wa munna zvingava zvichingava zvina ututuwe zvanga bumwe butungu bune angava ono vya abufiswa nga vatu vabachifumakadzini asokoto vana ututuwa havengo kava rushaka kana kava tu vachifumakadzini abaita zvitu zvoralio
0: Ndizvanda inga manda vore kamusi rikosedze lipungo rikosedze na dzi profile dza vapondo vono pondwa nga chishinga ende ndikuriva machibudzisa muzvimedza zvoridi vatu vene vakotsvagetwa nga chishinga ndi vatu vachifuma kadzini nazvezo na uri tatu vana vutanzi vuri vungafani mara ringa dzitodoba zviviri zviraru mara zviviri zviraru zvazvidoba ari kono svika ka conclusion une rangari a ungava una zviraro zvoita unga kai mara una zvinhu zvine rwakutomo uvona uri watomekanya musuchitedza minwaha yavapondwa rushaka rwa vene vakupondiwa dzidzvuri vatu vachifuma kadzini vavarema vai makuwa so zvimwe zvazvitu zvine ranga zvitomekanya mara ndizvandaeme uri risitavanya ropupera ka conclusion risatu vana vutanzi hopera kana upatisedzwawo rosedza masiyo tongo pambana pambana nawo
1: Vaka lene lobo chivase, mapolisa shuka zvinoi, abatu kwa tzidzori ngango hapa la bupone ya Kempton Park, una mubula iwa abatu vanja nrangari ndi serial killer. Pezi karasaze, saini zineza ala idzori ngango ho, uchiko vila zito zorali ho, ungaba una mubula iwa abatu vanji, uri tumbo za hone, zingaba zizipio, kamwandi kwa tuambori, modus operandi.
0: Ndikuri kwa kwa dzitere lekunga la muda soparandi sazvino une ravone ringa stukono utotumekanya kazuwo zvoti zvauri kuvulele kwava vatu vevavurawa vovurawa nga nzira yofana na satsumbo ari tichinga vamutira murauni kha minwaya vo 2020 rodovana muvurai wa vatu vanji waya vako akoponda vatu masimuni adzinkwe waya vachishumisa tambo zvovazvova zvosvikedzwa dureruwo rekono tumekanya rina muvurai wa vatu vanji rosedza makungori kuvurairo kwova kukutiingo ra vatu vakusumbedza huna tsumbo dzochipwa nga tambo rekadza rasedza makungori matsiva ine vako kana dziinjari kana zvezvo ndakoni mbonje dzira kudziwanaka zvitumbu dzikwaerana na hochimusiwa kuvurairo kutina petu hune izvi zvitumbu zvakaratwa hone rikuwana kuti ndezvive zvatovurairwa hone kana zvikotodza bvakudziwa ako nga muramusi hone ita icho chiwo petu vuponi zvakuitia hone hei ngava mweya zvitu zvine ranga ndiva rono zvipika po rizotohovu vuchinyi vukuita ngango mabupa emukuruleni mara zvoraro vupo vuvote avuinafu kana ndingatori zvolingano ringa svika ka conclusion yori huna muvurai wavatu vanji radovapo rikono zvikwatisedza icho chino chimwe chendava kacho ndinga muramusi ranga svika ine ranga kono va na vutanzi ha DNA na va forensic hune hanga kwatisedza nga muramusi okono wanala kha zvitumbu zvovurawa wabva kha mwedzi onoula wa June July na August kusvikara zvino mara ari ranga svika hune ari kokona uva navo vutanzi ha forensic hwokwatisedza ringa dziwana zvori muvurayiwa vavatu asi mutii hudidova vavurayiwa kwamba nawo vamwe vakotodzidzia chikara chori zvikaitenge chiti chipinga zvakusikosara chikungari zvikaitwa nga muthu mutii
1: richikwamba richikoto sedza chote chote kaleneli vasamudhivi wa zvavuchinyi rikwamba zvazvino vatu vonobulawawo vokwatisedzwawo uri zvitumbu zvowanala vava vatanu navararu vamaro izvi zvingarivudzana uri usvika zvino namapurisa vasati vana zvine zvafareya kana zvine vangakwatisedza zvone zvingava zvikwarivudza uri criminal intelligence yasho aingokwata
0: ndingasitiamba ndokukwatisedza uri zvotoraro uri iko feira kana iko baleriwa fedzi ya rosedza chivaro chavafumakadzi vene zvazvino vonovurayiwa vaviri vavya vavaviri vadiva vonodhalesa rine zvinzirisiya rina mbudziso ya uri richitadze chiimiswa chacriminal intelligence chiimiswa chinacho chimanga vutanzi chine changa chikadiva wana ka vatu changa chikadiva wana ka kudavidzana kana ngoutumekanya zvivo zviviri zviraru zvino zvonodziiteya zvino mbudziso ya ndeme ine ratosara rinayapo ndiya uri musi vonowana uvu vutanzi ndi nini chinechi chimisa chakuita ukonotinyisa vuchura vatu vene vangava vachingadzibedza vova vapondwa ngaino nyemere